makubwa ndogo yako nana lego zinazimanjia waje kuti pata bye bye ka tapo chikamu chechipiri akuita kuti tikupedzesa zvino takulopira muchikamu chekupedzesera kuitira kuti zvinhu zvibagu.

te mafaro chawi panefenyuro yevano sakazwa bantu into ya bantu pachinje vanhu chifamba na Michelle Jambo woyo the principal kona kanjalo dlala kanjalo dlala kanjalo dlala mtala dlala dlala dlala